Tak, jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem. Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.
1: Jeśli zatrzymamy się dzisiaj nad postawą faryzeuszów z Ewangelii, to możemy dojść do takiego przekonania, że są oni głusi do potęgi. Znali Pisma. Widzieli, że te Pisma mają wypełnienie w Jezusie Chrystusie, że Pisma, zapowiedzi proroków wypełniają się w Jezusie. I co robią? Budują opozycję przeciwko Niemu. Znajomość Pisma, wypełnienie Pisma, cuda, które dokonuje Jezus, nic ich nie przekonywało. Są głusi na jakąkolwiek prawdę, są głusi na jakąkolwiek mowę Boga. My też możemy tacy być. Taka postawa faryzeuszów bardzo często może nam towarzyszyć. Możemy widzieć znaki i działalność Boga, możemy widzieć to, że Słowo wypełnia się w naszej codzienności. A i tak będziemy głusi na to, że Bóg jest i działa. Nie idźmy w tym kierunku, bo widzimy, że tak działając, jesteśmy faryzeuszami. Po prostu.

0: wieki wieków.
1: 18 lipca w roku 586 przed Chrystusem król Babilonii Nabuchodonozor II zdobył i zburzył Jerozolimę. Tego dnia w roku 1870 podczas obrad Soboru Watykańskiego I ogłoszono dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Tego dnia w roku 1898 Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu nowego pierwiastka, polonu, a 18 lipca 1482 roku do wieczności odszedł syn piekarza z Lipnicy Murowanej, który potem został żakiem Akademii Krakowskiej, a po studiach jednym z pierwszych polskich bernardynów. Szymon z Lipnicy wkrótce objął urząd kaznodziei i mógł głosić kazania, po łacinie nawet na Wawelu. Doszedł do najwyższych godności w zakonie, a potem był wysyłany jako przedstawiciel do Rzymu i do Ziemi Świętej. Nie unikał także posługi przy chorych i dlatego zmarł w czasie epidemii. W roku 1685 został ogłoszony błogosławionym. Jego kanonizacji dokonał 3 czerwca 2007 roku papież Benedykt XVI. Relikwie świętego Szymona z Lipnicy znajdują się w trumience umieszczonej w sarkofagu w kaplicy usytuowanej w nawie bocznej kościoła ojców Bernardynów w Krakowie. Przez cały rok, w każdy czwartek, odbywają się tam uroczyste nabożeństwa ku czci świętego z odczytaniem intencji składanych przez wiernych.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem.
4: Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
10: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
13: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

To nie jest tak, że my wykonawców na antenie Radia Plus układamy alfabetycznie, ale tak się szczęśliwie składa, że na A, a później na B, czyli ABBA, ten zespół fajnie zaczyna nasze poranki i pozwala się rano rozruszać. ABBA, One of Us na antenie Radia Plus, a ja, Tomek Waloszczyk, witam wszystkich w weekend. Rozpoczynamy sobotę. Weekend trochę deszczowy, trochę burzowy, ale też trochę słoneczny i ciepły. Przede wszystkim weekend sportowy, o tym będziemy trochę mówić, no i muzyczny za sprawą włoskiej muzyki, włoskiej piosenki. O tym wszystkim do 12:00. Zapraszam.

0: Ma na koncie wygrany festiwal w Sanremo, ma na koncie udział w konkursie Eurowizji, gdzie oczywiście z dumą reprezentuje się swój kraj. Ma na koncie 70 milionów sprzedanych płyt, to wielka gwiazda włoskiej muzyki Umberto Tozzi w przeboju Ti Amo. A my o innych gwiazdach, też wielkich, też wspaniałych nazwiskach, które są właśnie w Polsce i wieczorem zagrają w Sopocie, opowiemy za kilka minut. Święto włoskiej muzyki na antenie Radia Plus. Umberto Tozzi za nami. Przed nami mniej włosko, bardziej europejsko. The Final Countdown, a później Ace of Base. Oj, skandynawsko nam się zrobiło.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Tak ledwo wstaliśmy, ledwo się rozruszaliśmy, ledwo kości rozprostowaliśmy, a mam wrażenie, że się bardzo szwedzko w naszym programie zrobiło. Szwedzki stół, proszę bardzo, na śniadanie. Ace of Base, Europe, a wcześniej ABBA, ale ja o włoskiej muzyce miałem mówić, bo wielkie święto dzisiaj wieczorem w Operze Leśnej w Sopocie. Wielki koncert I Love Italia, nad którym mamy patronat i o nim opowiadamy. Wystąpią m.in. Albano, a także grupa Ricky Power. I tam są już Marek Sierocki i Janek Pasterski. Od godziny 14 specjalna audycja prosto z Sopotu, a wieczorem koncert, więc bądźcie z nami, jeżeli chcecie poczuć te włoskie klimaty, a nie możecie tam być w Sopocie, warto słuchać Radia Plus cały dzień. Ale my na chwilę z Włoch wracamy w inne klimaty muzyczne. Madonna, Like a Prayer, a za chwilę Shaking Stevens.

0: Oj, ależ dzisiaj deszczu, ależ dzisiaj chmur, ależ dzisiaj burz nawet gdzie nie gdzie, chociaż na pocieszenie temperatura w całej Polsce maksymalna powyżej 20 stopni, ale uważajcie na te zmiany pogodowe, zwłaszcza jeżeli macie jakieś zewnętrzne plany. Warto być przygotowanym, no i warto być uzbrojonym w muzykę z Radia Plus, bo takie przeboje jak Los Lobos i La Bamba dodają nam tego wakacyjnego charakteru, nawet jeżeli słońca na niebie nie widać. To Los Lobos, a za chwilę Lady Punk, Taylor Dane, to przeboje z nutą nostalgii. Gramy dla was od samego rana.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
7: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
6: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
7: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
8: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
2: Po reklamie.

0: Śląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, mówi profesor Joanna Marcinkowska, organizatorka protestu.
1: 18 lipca jedziemy pod Morskie Oko powiedzieć dość wykorzystywania koni do przywożenia turystów, dosyć politycznych kompromisów i obietnic, które od lat i tak niczego nie zmieniły. My żądamy jednego, całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka. Nie jedziemy tam rozmawiać z furmanami, oni nie są dla nas partnerami do dyskusji. Oczekujemy decyzji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: Protest potrwa do 21:00, jednocześnie zainauguruje ogólnopolską kampanię społeczną, która nawołuje do rezygnacji z transportu konnego w Tatrach.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Urlop na rowerze w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego i w całym województwie lubuskim można atrakcyjnie spędzić czas na dwóch kółkach, przekonuje Radosław Woźniak z serwisu szlaków turystycznych.
3: Jest wartostrada taka dla gravelowców, prowadząca od Kostrzyna aż do Santoka przez Gorzów. Jest również oferta dla rodzin z dziećmi, dla turystów podróżujących z przyczepkami, dla turystów podróżujących z sakwami, uprawiających taką długodystansową turystykę rowerową. 2 lata temu powstała lubuska pętla rowerowa o długości 500 km, prowadząca właściwie przez całe województwo.
0: Przez lubuskie biegnie międzynarodowy szlak rowerowy R1, liczy prawie 3,5 tysiąca kilometrów. Wjedzie przez Kostrzyn nad Odrą, Ośno-Lubuskie, Sulęcin, Lubniewice i Międzyrzecz.
4: The Sounds of Silence, dźwięki ciszy, Simon i Garfunkel na antenie Radia Plus. Tomek Waloszczyk, więc ja zrobię ciszę, a dźwięki wam zostawię. Dzień dobry, minęła 9:00.

0: Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Czasami sięgamy trochę głębiej do lat 60. i 70., bo te oto dekady reprezentuje Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus. No przepiękna piosenka, artystka zmarła jeszcze w XX wieku, 1999 rok, ale pozostawiła mnóstwo przebojów, mnóstwo wspaniałych płyt. A my już za chwilę, oprócz muzyki, bo będą niepokonani właśnie. I to jest pytanie, kto będzie niepokonany w tegorocznym mundialu. Przypomnimy, że już w ten weekend decydujące mecze na Mistrzostwach Świata.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: specjalna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.

Michael Jackson za nami, przed nami Rod Stewart, między jednym wspaniałym i drugim niepowtarzalnym głosem, to jeszcze mój skromny głos, przed chwilą Perfect i Niepokonani, i tak się zastanawiamy, która z drużyn będzie w pełni niepokonana na mundialu w 2026 roku, która zdobędzie, kiedyś się mówiło złotą nikę, ale teraz to jest zupełnie inny puchar. Finał Hiszpania-Argentyna już jutro wieczorem, a dzisiaj mecz o trzecie miejsce i ze zdumieniem przeczytałem, że się ani Francuzom, ani Anglikom za bardzo nie chce brać udziału w tym meczu, bo to taki mecz pocieszenia. Chociaż medale brązowe Mistrzostw Świata warto mieć, warto wpisać się do historii jako trzecia, a nie ta najsłabsza czwarta drużyna. Wszyscy wiedzą, że czwarte miejsce, czwarta lokata w jakichkolwiek zawodach jest najgorsza, no ale to było rozgoryczenie po przegranych półfinałach i tak mówili, ale pewnie z werwą dzisiaj wieczorem podejdą do tego meczu Francja-Anglia, a jutro wielki finał mundialu. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Zobaczymy, dla kogo dobrze, ale jakby ktoś zatęsknił za piłką nożną, to nasza Polska Liga rusza już za chwilę. Przerwy w sporcie nie ma. A ja robię sobie przerwę. Rod Stewart zapowiadany już teraz.

0: Monaco. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà.
1: Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi.
2: Ależ prawie idealnie, Jean-François Mori, 28 stopni w cieniu, ale jak się wsłuchamy w tę piosenkę, to chodzi o Monako. Nic dziwnego, południe Europy bardzo gorąco, ale dzisiaj tam będą 32 stopnie, nie trafiliśmy. Gdybyśmy tę piosenkę wczoraj puścili, to akurat 28 stopni, ale to też nie są jakieś wielkie upały. Jeżeli jedziemy na południe, takie w sam raz chyba, żeby wypocząć, bo pamiętamy te fale gorąca pod koniec czerwca, gdzie nie dało się wytrzymać. Rzym, Paryż prawie płonęły, można powiedzieć. Teraz jest znacznie spokojniej. Jean-François Mori za nami, przed nami Ota One i Hands Up i Halina Frąckowiak. To wszystko to przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
17: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
18: No i co, Barbara, co?
17: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
4: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
22: Po reklamie.
23: Radio Plus Warszawa.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd, kiedyś skradła nasze serca, ale nadal uwielbiamy jej stare przeboje. W nowej roli odnalazła się ostatnio, doradzając dietetycznie na antenie telewizyjnej i mówi, że ona na przykład unika słodyczy. No cóż, trzeba trochę o siebie zadbać. Ja to mówię do siebie też, bo w nadmiarze te słodycze jem. Ale na przykład uwielbia ryby i nie je czerwonego, tłustego też mięsa. Halina Frąckowiak w nowej roli, ale w starej na naszej antenie w Radiu Plus. Godzina 10 przed nami, już za chwilę 10 wiadomości w Radiu Plus, a później wracamy do przebojów z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Chce otworzyć archiwa dotyczące Wołynia. Wołodymyr Zełenski ogłosił plan naprawy relacji z Polską. Po wczorajszych burzach nad Polskę nadciągają kolejne, posłuchajcie, o alertach IMGW. Dobra muzyka i spotkania z niezwykłymi ludźmi. W Szczecinie trwa festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci szczegółowy plan naprawy relacji między naszymi państwami. Z jego szczegółami zapoznał się Jakub Krzyżak. Powiedz, co chce zrobić Zełenski.
2: No przede wszystkim i co chyba najważniejsze, z naszej perspektywy ukraiński prezydent chce otworzyć wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące wydarzeń na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział też większą liczbę pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. To 2 z 5 punktów planu naprawczego, pozostałe to już nie takie konkrety, a zapowiedzi decyzji na poziomie dyplomatycznym, rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski oraz rozszerzenia kompetencji ukraińskiego IPN. Zełenski zaznaczył też, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie.
1: Prezydent Ukrainy nie wycofał się jednak z decyzji, która rozpoczęła cały kryzys dyplomatyczny, nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kolejne burze nad Polską. Po ostatnich nawałnicach pogoda znów będzie niebezpieczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nawałnicami dla 13 województw, to w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. W południowej części Podkarpacia obowiązują alerty drugiego stopnia i alert RCB. W tych województwach możliwe intensywne deszcze i grad, także silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę. W wielu regionach trwają jeszcze porządki po ostatnich burzach. Zachodniopomorscy strażacy interweniowali blisko 60 razy. Najczęściej w powiatach kamieńskim, korzalińskim i sławińskim.
3: Interwencje strażaków dotyczyły głównie usuwania powalonych gałęzi i konarów drzew, a także wypompowywania wody z zalanych posesji.
1: Mówił Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Front burzowy przeszedł wczoraj m.in. przez Lubuskie, Wielkopolskie i Dolnośląskie. W całej Polsce strażacy interweniowali kilkaset razy. Ceny paliw znów w górę. Analitycy zapowiadają podwyżki na stacjach. Prognozują, że w przyszłym tygodniu benzyna 95 będzie kosztować grubo ponad 7 zł za litr, a diesel nawet 7 zł i 65 groszy. Powodem podwyżek są m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie.
4: Eksperci ePetrol.pl wskazują, że ceny paliw na stacjach rosną skokowo. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95-oktanowa podrożała średnio o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. Analitycy tłumaczą wzrosty m.in. eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wysokimi marżami rafinerii.
5: Uaktywnili się rebelianci Huti.

0: wakacyjne miasto kobiet. Przy Łasztowni panie mogą na przykład skorzystać z porad stylistów i poddać się metamorfozom.
1: Super, to jest nowe na pewno doświadczenie. Dobrze jest poddać się rękom pań, które pięknie stylizują. I
2: panów też, bo panowie też stylizują. Była taka profesjonalna sesja zdjęciowa. To mi się najbardziej podobało. Pięknie weekend się zaczął.
0: Festiwal potrwa do jutra, a jego harmonogram znajdziecie na wakacyjnemiastokobiet.pl.
3: Minęła 10:00, to są przeboje z nutą nostalgii w sobotnie przedpołudnie z Radiem Plus. Niektórzy pewnie dopiero wstają, domyślam się. Dla nich właśnie teraz Enya i Caribbean Blue, a później Kombi i Bee Gees. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: A wiecie, że tyle rzeczy dzisiaj skradło moją uwagę. Muzyka, sport. No niesamowity to jest weekend, że zapomniałem złożyć poranne życzenia imieninowe. Uwaga, lista bardzo długa. Arnold, Arnolf, Arnulf, Bruno, Brunon, Drogomił, Drogomir, Drogorac, Dziwigor, Emilian, Erwin, Eugeniusz, Fryderyk, Fryderyka, Julian, Justyn, Krescencjusz, Krescenc, Krescenty, Maryna, Matern, Nemezjusz, Nemezy, Prymityw, Robert, Roberta, Szymon, Szymona, Symforoza, Teodozja i Uniesław. Wszystkiego najlepszego. Prymityw? No jak tak można? Proszę o wyrafinowane świętowanie dzisiaj. Matthew Wilder za nami, przed nami Tina Turner, to przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Jeszcze o urodzinach opowiem, ale to za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała Pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
8: W ten piątek i sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę 99 groszy za kilogram oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy, drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Plus, Warszawa.

Kocham Cię życie, życzę wszystkim tym, którzy dzisiaj mają swoje święto, na przykład urodziny, żeby mogli tak na pewnym etapie życia mówić każdego dnia. A dzisiaj urodziny świętują, bo obiecałem, że o jubilatach opowiem. Aktor, satyryk, prezenter, felietonista Jacek Fedorowicz, a także włoski muzyk Italo Disco i Euro Disco Ken Laszlo. O nim trochę więcej mógłby Marek Sierocki opowiedzieć, ale on jest w Sopocie. Co tam robi z Jankiem Pasterskim, o tym ja opowiem za kilka minut, bo sytuacja jest wyjątkowa. A przed nami jeszcze ABBA i Thank You for the Music. I'm nothing special, in fact.

0: Miałem zdradzić, co Marek Sierocki i Janek Pasterski robią w Sopocie. No to zdradzam. Oni przygotowują się do wieczornego koncertu pod hasłem I Love Italia na deskach Opery Leśnej. To jest wyjątkowe miejsce i wyjątkowi artyści przyjechali do Polski. Albano, a także zespół Ricky Epover, i z nimi zresztą będą rozmawiać nasi wspaniali prowadzący. Specjalna audycja już niedługo, od 14 do 16, a koncert wieczorem. To jest jeden z koników Marka Sierockiego. Włoskie przeboje. On jest chyba największym specem od tej muzyki u nas i nic dziwnego, że został wydelegowany na ten wspaniały koncert. Jeżeli nie możecie być w Sopocie, to słuchajcie programu specjalnego prosto z Trójmiasta między 14 a 16.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99, teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19, teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Po reklamie.

0: z Sopotu, zupełnie niedaleko do Chałup. Wystarczy wsiąść taki pociąg, który jedzie między jednym kawałkiem wody a drugim. Chwilami widać oba naraz. Można wysiąść na stacji Chałupy i udać się na plażę. Ja tam byłem, nie było żadnych golasów, przepraszam. Chyba, że nie w tym rejonie plaży byłem. Chałupy, welcome tu, za nami, a przed nami 11 i za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Niebezpieczne ostatnie godziny na polskich drogach po wypadku utrudnienia m.in. w Wielkopolsce. Strażacy nadal w akcji. Katastrofalny pożar w Norwegii, spłonęło ponad 100 mieszkań. Widowisko zobaczy nawet 100 tysięcy ludzi. Dziś rekonstrukcja bitwy na historycznych polach Grunwaldu. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, trasa łącząca Poznań z Zieloną Górą zablokowana. Trzy samochody zderzyły się na Krajowej 32 w Wielkopolsce. To między Ptaszkowem a Granowem. Dwie osoby są ranne, policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Trwa także wyjaśnianie poważnego wypadku w Brzozie pod Toruniem. Na Krajowej 91 kierowca najechał na konar. Zginęła pasażerka, a dwie pozostałe osoby są ranne.
2: 21-letni mężczyzna kierujący osobowym BMW najechał na leżące na jezdni drzewo. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła jego 19-letnia pasażerka. Mężczyzna ten podróżował jeszcze z drugim 19-latkiem. Zarówno kierowca, jak i jego drugi pasażer zostali przetransportowani do szpitala.
1: Relacjonowała Dominika Bocian z policji w Toruniu. Kierowca był trzeźwy, dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśni śledztwo. Lekarze na SOR-ach pracowali nawet 144 godziny bez przerwy. NIK alarmuje o poważnych problemach kadrowych i przeciążeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kontrola wykazała też, że niemal połowa pacjentów zgłaszających się na SOR nie wymagała pomocy w trybie ratunkowym.
3: Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, niemal połowa pacjentów, którzy tam trafiali, nie potrzebowała pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Spośród osób przewiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego, ponad 6 na 10 nie wymagało dalszej hospitalizacji, a tylko nieco ponad 6% pacjentów znajdowało się w grupie najwyższego zagrożenia zdrowotnego.
1: Mówił rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Wśród rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia znalazło się zwiększenie liczby lekarzy, zwłaszcza specjalistów medycyny ratunkowej. Chodzi o to, by poprawić bezpieczeństwo pacjentów i warunki pracy personelu. Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca. 34-latek usłyszał już zarzuty. Do tego ataku doszło w centrum Łodzi. Według śledczych napastnik rzucił się z pięściami na przechodnia z motywów ksenofobicznych. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń twarzy, w tym złamania szczęki i nosa. Mężczyzny szukali policjanci. Ostatecznie 34-latek sam zgłosił się na komisariat.
4: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka. Zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia. Prokurator zastosował wobec 34-latka dozór policji.
1: Przekazał Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Podejrzanemu grozi 5 lat więzienia. W wiadomościach, Norwegia. Ponad 100 mieszkań spłonęło w pożarze w Drammen na południu kraju. Dach nad głową straciło kilkaset osób. Ogień wybuchł w piątek po południu na jednym z osiedli mieszkaniowych. Najpierw zajął jeden z szeregowców, a potem szybko przeniósł się na kolejne budynki i pobliskie tereny leśne. Ewakuowano kilkuset mieszkańców. Strażacy nadal walczą z żywiołem, pomaga policja i obrona cywilna. W akcji uczestniczy też kilka śmigłowców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To wydarzenie przyciąga tłumy widzów i rycerzy z całej Europy. Dziś o 15:00 inscenizacja słynnej bitwy pod Grunwaldem. Ci, którzy chcą zobaczyć widowisko, powinni wybrać się wcześniej i zostać nieco dłużej, radzi Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
5: O godzinie 12:30 odbywa się uroczysty apel na wzgórzu pomnikowym, wojskowy. Uroczystość poważna, ale bardzo inspirująca, bardzo patriotyczna. Potem o 15:00 bitwa i zachęcam ludzi

Czas, kiedy podróżujemy blisko albo daleko od tego, są wakacje. Voyage, voyage i Desirele na antenie Radia Plus. Tym przebojem rozpoczynamy kolejną godzinę przebojów z nutą nostalgii. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, witam w sobotnie jeszcze przed południe.

0: Wydaje się, że niektóre przeboje są z nami od zawsze, że towarzyszą nam od bardzo, bardzo dawna, a tymczasem ja sam się trochę zdziwiłem, że ten kawałek Believe Cher nagrała w 1998 roku. My się zachwycamy artystami lat 80., 70. No i ona też dawno, dawno temu zaczynała swoją karierę, ale gdy inni nagrywali, już tylko wypuszczali składanki, jeździli na koncerty, ona wymyśliła siebie na nowo. I tak powstał ten niezwykły utwór. Za nami Cher i Believe, a przed nami Santana. Europa to będzie utwór instrumentalny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie fala i

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogada się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

nie wiem, nosić, powiesić w szafie, powiesić w jakiejś gablocie, żeby była widoczna. No nie wiem, prać ręcznie, czy jak to robić? Koszulka za 5 milionów dolarów właśnie poszła, prawie 5 milionów dolarów, sprzedana na aukcji. Koszulka, w której grał Pele w jednym z finałów Mistrzostw Świata, ale to jest dopiero drugie miejsce w rankingu, bo na pierwszym jest koszulka Diego Maradony z meczu, w którym, jak mówił, strzelił gola ręką Boga. O, za 10 milionów dolarów tę koszulkę kiedyś tam sprzedano. Ciekawe, czy te współczesne osiągną kiedyś takie rezultaty cenowe. Przypominam, że Mistrzostwa Świata dobiegają końca, jutro finał Argentyna kontra Hiszpania. Chyba Leo Messi może dołączyć do tej wielkiej trójki, ale zobaczymy, czy obroni tytuł, wtedy stanie się prawdziwą legendą. Znaczy, już jest, ale no ważne jest też to, jak się kolekcjonuje te wielkie rekordy. Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty na antenie Radia Plus, Electric Light Orchestra, już za chwilę my gramy, nie w piłkę, ale gramy wspaniałe przeboje, no to nostalgii.

0: Queen i Bohemian Rhapsody, a ja przypominam, że po godzinie 14 już się szykują na to spotkanie z wami i ze wspaniałymi artystami Marek Sierocki, Janek Pasterski, którzy są w Sopocie, a tam wieczorem w Operze Leśnej koncert I Love Italia, będzie Albano, będzie zespół Ricky e Poveri, wspaniałe włoskie przeboje, które się nie starzeją. Może artyści się trochę starzeją, ale na scenie to naprawdę tego nie widać. Więc zapraszamy do słuchania tego programu, zapraszamy do Sopotu, jeżeli ktoś jeszcze może. A my czekamy na kolejne przeboje z nutą nostalgii, znaczy ja mam je w garści. O, Tanita Tikaram i Happy End już za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa. Reklama.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Od sklepu Biedronka.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Zapraszam serdecznie do Radia Plus. Mówił Krzesimir Dębski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Jak się masz, kochanie? Mamy nadzieję, że dobrze, wspaniały weekend trwa. Przed nami spora jego część muzyczno-sportowa, ale każdy może mieć jakieś tam swoje plany, więc ja nikomu nie definiuję, jaki charakter będzie mieć ten weekend. Może z Kasią w poniedziałek o poranku zapytamy, jak on się udał. A ja na razie udaję się na odpoczynek. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia. Zostańcie oczywiście z Radiem Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Podniesiono 2 wagony, nadal utrudnienia po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli. Będzie też policyjny pościg w Kujawsko-Pomorskiem. Do kontroli nie zatrzymał się 24-letni kierowca ciężarówki. Hiszpania czy Argentyna? Jutro poznamy piłkarskiego mistrza świata. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 2 wagony udało się już podnieść, to w Małopolsce po tym jak wykoleił się pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło w pobliżu stacji Wierchomla. Wczoraj po południu do rzeki Poprad wpadło kilka pustych wagonów składu.
2: W nocy o 1:00 rozstawiliśmy dźwig na drodze, tej która jest równoległa do torowiska. Dźwig podniósł 2 wagony wykolejone. W sumie 17 wagonów zjechało ze szlaku już do Nowego Sącza. Tam będą badane przez Państwową Komisję do Spraw Wypadków Kolejowych.
1: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ruch pociągów na linii kolejowej na szlaku Wierchomla-Piwniczna nadal jest wstrzymany. PKP wprowadziło dla podróżnych komunikację zastępczą. Staranował radiowóz uderzył w drzewo i po spektakularnym pościgu uciekł. Jest już w rękach policji. 24-letni kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Na terenie województwa wielkopolskiego policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego marki MAN.
4: Co teraz z tym kierowcą?
3: Przebywa w areszcie. Wszystkie czynności procesowe wykonywane są pod nadzorem prokuratury i w uzgodnieniu z nim będą stawiane zarzuty.
1: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W samochodzie mężczyzny znaleziono zbiorniki z substancją chemiczną, dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska i znaczną ilość gotówki. Sprawą zajmie się prokuratura. Do prezydenta trafił wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Pismo złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku. Za kratami spędził ponad 20 lat. Pytel utrzymuje, że jest niewinny, a do zbrodni miał się przyznać inny mężczyzna.
5: Swoim stanowisko prokurator generalny popiera tę możliwość skorzystania z prawa łaski przez prezydenta, ale w formie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Na gruncie polskiego prawa, z uwagi na to, że pan Piotr Pytel odbył około 22 lat pozbawienia wolności, nie mógłby się formalnie o takie warunkowe, przedterminowe zwolnienie ubiegać.
1: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Przypomnijmy, w kwietniu ruszył ponowny proces procedury ułaskawieniowej, a w czerwcu Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. W wiadomościach: Hiszpania, ponad 12,5 tysiąca, tyle strawił największy pożar tego lata w kraju. Ogień rozprzestrzenia się w prowincji Saragossa w Aragonii. Z pożarem, który nadal pozostaje poza kontrolą, walczy kilkuset strażaków i żołnierzy. Ewakuowano 5 miejscowości, łącznie prawie 1000 osób. Według służb walka z żywiołem potrwa kilka dni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wielki finał coraz bliżej. Kto sięgnie po puchar w ostatnim meczu Mistrzostw Świata? Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Kibice obu drużyn odliczają już godziny do finałowego starcia. Wielu fanów planuje wspólne oglądanie i wierzy, że to ich reprezentacja sięgnie po tytuł. Zamierzam obejrzeć mecz reprezentacji Hiszpanii i zobaczyć, jak wygrywa, tak jak powinno się oglądać takie mecze. W dobrym towarzystwie i z pyszną szynką u mnie w domu wyświetlimy mecz na wielkim ekranie, a wszyscy moi przyjaciele będą kibicować reprezentacji. Będzie wspaniale. Jestem całkowicie pewien, że Hiszpania wygra. Mówił Juan Carlos z Madrytu. Początek finału w niedzielę o 21:00.
6: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny za godzinę. Do 13:00 przeboje z nutą nostalgii ode mnie. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry. Na początku wszyscy wspólnie śpiewamy. Susanna to Art Company.

0: To jest Phil Collins na antenie Radia Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, to jest całe lato z takim właśnie klimatem, a jak lato, to nad morze, do Sopotu. Tam dzisiaj wyjątkowy koncert, wieczorem na scenie pojawią się największe gwiazdy muzyki włoskiej. Festiwal I Love Italia w Operze Leśnej, na miejscu są nasi wysłannicy Marek Sierocki i Janek Pasterski. Po 14:00 specjalny program Radia Plus właśnie z Sopotu, będzie okazja dowiedzieć się nieco więcej o tym koncercie, ale także porozmawiać z gwiazdami, posłuchać włoskich przebojów. To już po 14:00 na naszej antenie. A za moment spokojnie, pięknie, nastrojowo jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości. I Will Always Love You i Whitney Houston.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.

To jest Limal i piosenka Never Ending Story. Słuchać Radia Plus z przeboju z nutą nostalgii. Przed nami wielkie sportowe emocje. Jutro finał. Hiszpania zagra z Argentyną o Mistrzostwo Świata, a dzisiaj pojedynek o trzecie miejsce. No, to nie jest zawsze najlepszy mecz dla drużyn walczących, no bo chciałyby grać w finale, ale trenerzy i Francji, i Anglii obiecują, że zespoły dadzą z siebie wszystko. No i mam nadzieję na piękne widowisko. To już dzisiaj wieczorem o 23:00, więc spokojnie, nie trzeba nocki. Zarywać nie będzie także, no chyba, że się jakoś to mocno przedłuży, może karne, no ale wtedy to nikt nie będzie patrzył na zegarek. Bonnie Tyler na antenie Radia Plus teraz, a później Sandra i Enrique Iglesias.

0: Wielki wakacyjny przebój Enrique Iglesiasa, Rhythm Divine na antenie Radia Plus. On kiedyś powiedział, że zastanawiał się, czy nie występować pod pseudonimem, że niekoniecznie chciał robić karierę trochę na fali sławy swojego ojca, no ale podjął decyzję, że jednak będzie się pojawiał jako Iglesias i bardzo dobrze zrobił, bo niezależnie od tego, jak popularny jest jego ojciec, on sam zyskał grono fanów, a przede wszystkim fanek na całym świecie. Słuchacie Radia Plus z przebojów z nutą nostalgii. Za chwilę będzie bardzo nostalgicznie. To piosenka Zegarmistrz Światła Tadeusza Woźniaka. Później jeszcze Franz Gali. Tak dotrzemy do 13, kiedy na antenie Radia Plus najnowsze informacje.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 13. Mamy już przygotowany serwis informacyjny. Za chwilę go przedstawimy. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie. A później wracamy do przebojów z nutą nostalgii. Na początku Meteor i piosenka If I Was.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na Krajowej Dziesiątce na Mazowszu. Wśród rannych dwoje dzieci, od tego zaczniemy. Mocne uderzenie Ukrainy, ta zaatakowała obiekty logistyczne w rosyjskich miastach. Polscy siatkarze w turnieju finałowym Ligi Narodów. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 osoby ranne, w tym dwoje dzieci. Na początek pilne doniesienia z dróg. Do poważnego wypadku doszło na Krajowej Dziesiątce w miejscowości Nowa Góra niedaleko Płocka. Samochód uderzył tam w ogrodzenie. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch w miejscu wypadku odbywa się teraz wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Nocny atak ukraińskich dronów na magazyny i centrum logistyczne Wildberries w rosyjskich miastach Kotowsk i Elektrostal. Platforma często nazywana jest rosyjskim Amazonem. Podczas nalotu na Kotowsk zginęło 7 osób, 25 zostało rannych. O szczegółach już teraz nasz korespondent Ołach Biłecki.
2: Magazyny i centrum logistyczne zaatakowane tej nocy w Rosji miały być wykorzystywane do produkcji dronów oraz wyposażenia nawigacyjnego. Tak Wołodymyr Zełenski skomentował ostatnie uderzenia pod Moskwą. Jak informują lokalne media, doszło do potężnego pożaru, choć najprawdopodobniej jest to skutek działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, która próbowała zestrzelić drony nad miastem. Jak podaje gazeta Kyiv Post, obrany cel obsługuje około 10% całkowitego obrotu firmy Wildberries, handlowego giganta w całej Rosji. Atak dronowy Ukraina przeprowadziła również w mieście Kotowsk w obwodzie tambowskim. Tam także doszło do pożaru magazynu tej samej firmy. Wildberries to największa rosyjska platforma e-commerce i największy sklep internetowy w Rosji.
1: Z kolei Moskwa przeprowadziła ataki w ukraińskich obwodach donieckim i chersońskim. Zginęło 6 osób, 26 zostało rannych. Protest na drodze do Morskiego Oka. Od rana na szlaku pojawili się działacze organizacji prozwierzęcych, które domagają się likwidacji transportu konnego. Górale, aby nie zaogniać sytuacji, postanowili zawiesić pracę w tym dniu. Mówi Joanna Marcinkowska z Poznania.
3: My nie przyjechaliśmy tutaj po kompromis. Kompromis tak zwany zgniły został osiągnięty w zeszłym roku podobno. On nie został zrealizowany w całości do tej pory.
4: Nas badania w ogóle nie interesują. Tutaj nie trzeba lekarzy, specjalistów weterynarii. Tu żadnych specjalistów nie trzeba, żeby wiedzieć, że konie są w okrutny sposób wykorzystywane.
5: Jeżeli chodzi o moje zdanie, konie są stworzone do tego, żeby ciągnąć, żeby fizycznie pracować.
6: Jeżeli koń nie pracuje fizycznie, wcześniej umiera.
7: To konie nie powinny tak tracić.
8: Ja akurat z mężem jesteśmy turystami, którzy wolą iść na pieszo, ale uważam, że mi osobiście te konie nie przeszkadzają.
4: Nie przekona nas nikt i nic. Nie. Nie zgadzamy się na to, żeby te konie tutaj jeździły.
1: Dodaje Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Demonstracja potrwa cały dzień. Zabezpieczają około 40 policjantów. Ponad 1/3 kraju zagrożona suszą rolniczą i to mimo wczorajszych oraz dzisiejszych opadów. Rolnictwo coraz wyraźniej odczuwa narastający deficyt wody. Najbardziej narażone są województwa kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz część Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Przyczyną są trudne warunki pogodowe, które z roku na rok stają się coraz bardziej ekstremalne.
9: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny, od przymrozków, od suszy, która była w maju, w kwietniu. No i teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu, w części kraju nie ma opadów, jesteśmy w trakcie żniw.
1: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, i dodaje, że producenci czekają przede wszystkim na pomoc od państwa. Niedobór wody może wpłynąć na cenę zbóż i pasz, a w sklepie najbardziej odczuwalny jest przy zakupie owoców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze w turnieju finałowym Ligi Narodów awans zapewnili sobie dziś w nocy, pewnie pokonując Brazylię 3-0. Biało-czerwoni świetnie prezentują się podczas turnieju w Chicago. Wygrali już z Bułgarami i Brazylijczykami. Przed nimi jeszcze mecze z Francją. Pierwszy gwizdek w starciu z trójkolorowym dziś o 23:00, a w poniedziałek Polacy zmierzą się z Amerykanami.
10: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejny o 14:00. Teraz już przeboje z nutą nostalgii. Obiecany Meet Your If I Was na początku, później Halina Frąckowiak, Robbie Williams, Gypsy Kings i wielu, wielu innych artystów. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii. Wiele osób myśli, że oni są z Hiszpanii, a tymczasem zespół pochodzi z Francji. Tak czy inaczej, chyba będą kibicować dzisiaj Francuzom, a może jutro Hiszpanom również, bo dzisiaj Francja i Anglia, mecz o trzecie miejsce. Jutro finał. Podobno mieli zlikwidować mecz o trzecie miejsce, no bo to jest trochę taka walka o pietruszkę. Wiadomo, każdy chce być mistrzem, no ale z drugiej strony dodatkowy mecz, dodatkowe emocje, dodatkowe miejsce, żeby pokazać sponsorów, no ale chyba wszyscy się z tego cieszą. No i dzisiaj mam nadzieję na piękne widowisko w meczu o trzecie miejsce Mundialu 2026. Na antenie Radia Plus za moment Abba i Fernando, a później będzie Budka Suflera i Piąty Bieg.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze.

0: Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Po reklamie.

To jest Budka Suflera i Piąty Wiek na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj pogoda w Polsce, no różna, gdzieniegdzie więcej słońca, szczególnie na zachodzie, ale na południu i na wschodzie dzisiaj możliwe niebezpieczne warunki pogodowe. Mają być burze, mają być opady gradu nawet. Ciekawe, jak tam nad morzem będzie z pogodą. Oby dopisała, bo dzisiaj w Operze Leśnej piękne wydarzenie, festiwal I Love Italia. Nawet jak nie będzie słońca, to spokojnie, ono przybędzie do nas z słonecznej Italii. Na scenie pojawią się Albano oraz Ricky i Poveri i z okazji tego koncertu do Sopotu wybrali się Marek Sierocki i Janek Pasterski. Specjalne wydanie programu Radia Plus z Opery Leśnej dzisiaj po 14:00. Zapraszam, zostańcie z nami. Teraz Madonna i Material Girl, a później Michael Jackson.

0: Mike Oldfield i Maggie Reilly na antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Po 14:00 Marek Sierocki, Janek Pasterski prosto z Sopotu, ale spokojnie, fani wieczornego sobotniego programu, czyli prywatki z Markiem Sierockim, niech nie będą zaniepokojeni. Wszystko jest przygotowane. Po 20:00 Marek Sierocki prezentować będzie Wam miksy popularnych tanecznych przebojów lata 70., 80., 90. Wszystko zmiksowane i podane. Jeżeli ktoś dzisiaj organizuje jakiś wieczór przed meczem o trzecie miejsce, mecz zaczyna się o 23:00, więc akurat dobra muzyka na takie before party. Na antenie Radia Plus za moment Lionel Richie i Say You, Say Me.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Skitim. Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Skitim. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Skitim lub Kub Online. Skitim.

0: Biedronka.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.

0: przed wstał.
1: Za 3 minuty 14. Godzinę rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, a później przenosimy się do Sopotu. Na miejscu są Marek Sierocki i Janek Pasterski. Dzisiaj wieczorem wielka uczta muzyczna, festiwal I Love Italia właśnie w Sopocie. Za moment z pewnością dużo więcej usłyszycie o tym koncercie. Życzę Wam udanego sobotniego popołudnia i do usłyszenia jutro po 12. Andrzej Jaszczyszyn.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia po serii wypadków na polskich drogach to m.in. na A1 na Pomorzu. Ceny paliw w górę, w przyszłym tygodniu diesel może kosztować około 8 zł. Puma nadal na wolności, służby szukają drapieżnika w okolicach Głogowa. Na zegarze 14, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważne utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Zablokowany jest pas szybkiego ruchu w kierunku Gdańska, a to po wypadku auta osobowego w Kozłowie. Pojazd uderzył w bariery, utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Między węzłami Włocławek Zachód i Ciechocinek tworzy się zator. Zostajemy na drogach. Kierowcy, utrudnienia także na Krajowej 10, ale one powinny się za chwilę kończyć. To po wypadku w miejscowości Nowa Góra, w którym ranne zostały 4 osoby, w tym 2 dzieci w wieku 5 i 9 lat.
2: Na miejsce zadysponowano 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku poniesionych obrażeń kierowca oraz 3 pasażerów trafiło do szpitala.
1: Mówi nam Monika Jakubowska z płockiej policji. Jak doszło do wypadku?
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierujący Citroen z niewyjaśnionych na tą chwilę przyczyn na rondzie zjechał z jezdni, uderzył w barierki, a następnie w ogrodzenie.
1: Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani. Ceny paliw nadal idą w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w przyszłym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, komentuje Urszula Cieślak z biura Reflex.
3: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80-7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30-7,40 zł.
1: W nocy 2 tankowce zostały zaatakowane przez Iran i eksplodowały, próbując przepłynąć przez cieśninę Ormus. USA 7 nocy z rzędu bombardowały irańskie cele. Tymczasem polski rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
4: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych. Puma nadal nieuchwytna. Służby cały czas szukają dzikiego zwierzęcia, które pojawiło się na terenie gminy Pęcław pod Głogowem na Dolnym Śląsku. Poszukiwania prowadzone są także w nocy przy pomocy termowizji.
5: W ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, którzy sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
1: Mówiła Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby apelują o ostrożność. Ostrzeżenie skierowano przede wszystkim do mieszkańców gminy Jerzmanowa, gdzie zwierzę było widziane po raz ostatni. Leśnicy i samorządowcy proszą, by unikać terenów, na których może przebywać drapieżnik.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zawsze przyciąga tłumy. Święto Dzieci Gór po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od jutra mieszkańcy i turyści będą mogli poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski oraz zagranicy.
6: 5 zespołów zagranicznych, 5 zespołów polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji. Te zespoły tworzą pary, które ze sobą mieszkają, żyją, uczą się tańców, języków. Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej. Prezentacje przedpołudniowe będą na dziedzińcu Sokoła.
1: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Festiwal startuje 19 lipca i potrwa cały tydzień.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prosto z Sopotu. Dzień dobry, Marek Sierowski.
8: I Jan Pasterski, witamy serdecznie.
7: Tym razem z Opery Leśnej. No to już jest blisko, to ten moment, to za chwilę.
8: To miejsce, gdzie już teraz odbywają się próby. Muzycy grupy Ricky Epovery przygotowują się do takiej generalnej próby. No i mam nadzieję, że będzie się dzisiaj działo w Operze Leśnej, bo Albano i oczywiście Ricky Epovery dziś na żywo. A teraz już w Radiu Plus La Luna i Belinda Carlisle.

0: Sara Perketiamo to wielki przebój grupy Ricky Iapovary. Dziś tę piosenkę usłyszymy oczywiście na żywo. To utwór, który skomponował Enzo Ghinazzi, czyli Pupo, też wielka gwiazda włoskiej piosenki. Pisał utwory nie tylko dla siebie, ale i dla innych artystów. No i właśnie przydarzył mu się taki utwór jak Sara Perketiamo. To początek lat 80. ubiegłego wieku, najlepszy czas w karierze grupy Ricky Iapovary. Przypomnę, zaczynali jeszcze w latach 60., ale też zdarzyło im się, że piosenka, którą wykonywali, Kesera, wygrała festiwal San Remo. Ale wówczas był taki zwyczaj, że kilku wykonawców śpiewało tę jedną piosenkę i śpiewał wtedy José Feliciano. A że był artystą międzynarodowym, bardziej znanym, to jego wersja zdobyła większą popularność, ale Ricky Iapovary też fantastycznie wykonują utwór Kesera. Muzycy grupy Ricky Iapovary właśnie kończą próbę. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, choć na początku był mały problem z uruchomieniem jednej z konsolet, ale wszystko potem poszło bardzo dobrze, bo dziś obydwie gwiazdy, czyli Albano i grupa Ricky Iapovary, występują absolutnie na żywo. Żadnych półplaybacków, żadnych playbacków, wszystko będzie na żywo.
1: No, takie rzeczy się czasami zdarzają i po to są próby. Wspomniałeś o piosence, którą właśnie słyszeliśmy, Sara Perketiamo. Myśmy też słyszeli teraz na żywo samą melodię, póki co jeszcze bez wokalu, tak, bo gwiazdy odpoczywają, bo przed nimi no, dosyć pracowity wieczór, ale z tego co wiemy też taki przyjemny, bo to jest i praca, i dawanie przyjemności swoim fanom, których no nie brakuje.
0: Albano trzeci raz będzie śpiewał w Operze Leśnej. Pierwszy raz to był w roku 97, potem w roku 2000. No i teraz będzie jego trzeci raz. Wczoraj opowiadał nam o tych poprzednich swoich występach i obiecał, że tak jak w 2000 roku też nie tylko będzie śpiewał, ale zrobi pompki na scenie. Bo jest człowiekiem no, bardzo wysportowanym.
1: Jest wysportowanym, świetnie się trzyma, to prawda.
0: No cóż, jeszcze trochę biletów pozostało, ale to już naprawdę końcówka. Jeżeli Państwo się zdecydują, to 18.30 bramy będą Opery Leśnej otwarte. A my wracamy za kilkanaście minut.
2: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wakacje to sezon na waluty.
3: W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Soltanto tu, z pewnością tę piosenkę usłyszymy dzisiaj w Operze Leśnej w Sopocie podczas wielkiego koncertu włoskich gwiazd. Przypomnę, Ricky Poveri i Albano. Albano to wielki artysta, znany doskonale na całym świecie, bo Włosi mieszkają w różnych częściach świata. Ta diaspora włoska jest bardzo liczna, jeżeli chodzi o świat, no i często zapraszają go na koncerty, ale też takie piosenki jak chociażby Felicita są doskonale znane na całym świecie. To jeden z takich hymnów włoskiej muzyki rozrywkowej. Wielka gwiazda, a jednocześnie człowiek niesamowicie skromny, co możemy potwierdzić po wczorajszej godzinie spędzonej razem z nim między naszymi wejściami. Też opowiadał nam o różnych swoich przygodach. Opowiedział, że wspólnie ze swoim menadżerem Alfonso poszli na wycieczkę na Molo Sopockie i bardzo im się podobało, zachwyceni byli.
1: Ja się nie dziwię, wcale wczoraj po programie też się wybrałem na Sopockie Molo, także warto. Myślę, że jeśli ktoś nie był, to przynajmniej ten jeden raz powinien być.
0: Także Albano opowiadał nam też o początkach swojej kariery, bo przywędrował do Mediolanu za chlebem. Urodził się i pierwsze lata spędził w bardzo biednym wówczas rejonie Włoch, czyli w Apulii. W Mediolanie udało mu się wygrać casting do Clan Celentano. To fundacja, którą założył Adriano Celentano. Właśnie ta fundacja miała pomagać młodym ludziom, którzy przybyli do Mediolanu za chlebem, chcieli zostać artystami. Przez 2 lata występował u boku Adriano Celentano, też szkolił swój głos i stąd też takie wspaniałe operowe brzmienie tego głosu. Pytaliśmy się też go, czy ćwiczy głos. Nie, dla mnie każdy koncert to jest ćwiczenie głosu, tak nam odpowiedział. Niezwykle promienny, uśmiechnięty człowiek. Opowiadał nam też o produkcji oliwy z oliwek, a także o swojej winnicy.
1: To bardzo ciekawe opowieści, trzeba przyznać.
0: Kiedy siedział obok nas, to ja miałem takie wrażenie, że ma ze sobą taką cząstkę tego słonecznego włoskiego nieba.
1: Oj, zdecydowanie tak. My teraz patrzymy na to polskie niebo tutaj w Sopocie. Jeszcze pada trochę.
0: Lekko zachmurzone.
1: Lekko zachmurzone.
0: Ale ponoć za 2-3 godziny ma się ta pogoda zmienić.
1: Takie są prognozy. Nawet
0: słoneczne.
1: Ma się pojawić słońce. Mniej więcej od godziny 17. Od 16 ma przestać padać. Czyli ten wieczór będzie piękny. Być może właśnie ten pierwiastek włoski, który tutaj pojawi się na scenie w Sopocie.
0: No, myślę, że to też będzie miał wpływ.
1: Piękną pogodę.
0: Tuż po otwarciu bram o 18.30 ja rozpocznę coś w rodzaju takiej audycji na żywo. Będę grał włoskie piosenki, opowiadał historie z nimi związane.
1: Ty już jakby pierwszy zaczniesz
0: dokładnie,
1: te chmury odganiać.
0: Dokładnie, dokładnie. Okay, będę supportem wielkich gwiazd. Ricky Poveri, Albano dziś w Operze Leśnej. Jeszcze trochę miejsc wolnych jest, także zachęcamy, zapraszamy.
1: A teraz zapowiedź tego, o czym mówiliśmy, o pogodzie, czyli Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście. Ono będzie, proszę nam wierzyć.

0: Made in Italy to gwiazda dzisiejszego wieczoru, grupa Ricky e Poveri. Zaczynali w czwórkę, potem w trójkę, no a teraz we dwoje. Do dziś są wielkimi artystami w swojej ojczyźnie we Włoszech. Dwa lata temu nawet wzięli udział w konkursie na festiwalu San Remo. To był kolejny ich występ na tym najważniejszym dla Włochów festiwalu. I bardzo mi się podobało to, że obok artystów młodych, takich, którzy teraz cieszą się niezwykłą popularnością, jak chociażby Analiza czy Mahmud, to właśnie, czy Blanco, to też Włosi dbają o to, żeby na festiwalu, w konkursie pojawiali się też artyści, którzy od lat śpiewają. W tym roku pojawiła się na przykład Patty Pravo. No ale Ricky e Poveri to rzeczywiście jest taka ikona włoskiej muzyki. My kojarzymy ich z takich hitów jak Acapulco, Sara Perché Ti Amo, Volevo Danser, Hasta la Vista, czy właśnie piosenka Made in Italy, tak obiegowo u nas nazywana Oh Sherry Sherry. Początek lat 80. to był czas tych wielkich sukcesów grupy Ricky e Poveri, ale teraz też nie tylko odcinają kupony od swojej popularności, a co chwila pojawia się jakieś nowe nagranie. Może nie odnoszą już tak wielkich sukcesów, ale to są piosenki bardzo melodyjne, typowe dla Włochów. Jest dużo słońca w tych włoskich piosenkach.
1: Ale w polskiej świadomości, w świadomości polskich fanów, no my cały czas ich kochamy, pamiętamy z tych pięknych, młodych lat, no i lubimy wracać do tych piosenek, które dzisiaj tak patrzę na

0: Zegarek już naprawdę niedługo. Zbliża się godzina 15, 3-4 godziny i ta scena będzie pełna słońca.
1: Pełna słońca dzięki tym piosenkom. No i myślę, że Opera Leśna też wypełni się fanami. Będą na pewno wśród nich nasi słuchacze.
0: A właśnie 2 tygodnie rozdawaliśmy podwójne zaproszenia, które i ta cała nasza akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, jak sam pamiętasz. Trochę ubolewaliśmy nad tym, że nie mieliśmy więcej możliwości rozdania tych biletów, no ale życie jest jakie jest.
1: Życie jest takie, jakie jest.
0: Z tego, co nam się udało zrobić.
1: Dokładnie, ale rzeczywiście był bardzo duży odzew, jeżeli tylko mówiliśmy o tym, że rozdajemy zaproszenia na koncert, to błyskawicznie SMS-y do nas się pojawiały i wiele z nich było niezwykle ciekawych.
0: Zgadza się. Bardzo fajnie motywowaliście to, że chcielibyście się tutaj znaleźć. Pamiętam jeden z nich, pana, który opowiadał o tym, że jego ówczesna żona kiedyś występowała na tej właśnie scenie w Sopocie. I to była bardzo ciekawa historia. No także czekamy na ten włoski wieczór, a my słyszymy się z wami już niebawem, bo po godzinie 15.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Skuter wodny uderzył w stację paliw za Sterami 11-latek. Na początek groźny wypadek w Giżycku. Ulice zamieniły się dosłownie w potoki. Gwałtowne burze nad Mazowszem i Kujawsko-Pomorskiem. Są alerty o szczegółach za chwilę. Rycerze już na polach Grunwaldu. Historyczną bitwę czas rozpocząć. Na zegarze 15. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Giżycko i groźny wypadek na jeziorze Niegocin. Skuter wodny za Sterami, którego siedział 11-latek, uderzył w dach na wodnej stacji paliw. 3 osoby zostały ranne.
2: W trakcie oczekiwania na tankowanie skutera wodnego 11-latek pływający nim wspólnie ze swoim ojcem złapał za manetkę gazu, wskutek czego skuter gwałtownie przyspieszył. Ojciec 11-latka wpadł do wody, a chłopiec wraz ze skuterem uderzył w platformę rufową housebota, wbijając się z niej i uderzając w zadaszenie stacji.
1: Powiedział nam Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Ucierpiał chłopiec oraz dwie inne osoby. Dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd zdecydował w sprawie 27-latki z Lubelszczyzny, która doprowadziła do poważnego wypadku w Hucie Dąbrowie. Ranna została rowerzystka, a także jej dzieci, które przewoziła. O szczegółach Anna Opasiak.
3: Z ustaleń wynika, że 27-latka kierująca autem najechała na tył roweru poruszającego się w tym samym kierunku. Jednośladem kierowała 30-letnia kobieta, która przewoziła dwoje małych dzieci. Cała trójka doznała poważnych obrażeń i trafiła do szpitali. Sprawczyni tego zdarzenia usłyszała już zarzut spowodowania wypadku i spędzi w areszcie co najmniej 3 najbliższe miesiące. Grozi jej do 8 lat więzienia.
1: Anna Opasiak, dziękujemy. Polska pod znakiem gwałtownych burz. Nawałnice z silnymi opadami przetaczają się od rana. Mocno popadało m.in. na Mazowszu oraz w Kujawsko-Pomorskim. W tym ostatnim strażacy interweniowali ponad 100 razy. W Bydgoszczy ulewa zamieniła ulice w potoki. Woda wdarła się m.in. na parking Centrum Handlowego i do tunelu pod Rondem Inowrocławskim.
4: Duża burza i ulewa była duża. Odpychali, bo chyba się kanaliza czy tam coś zapchało.
5: Tutaj w Centrum Handlowym?
4: Tak, na dole.
6: Wszystko jest zalane, na piwnicy zalane, samochody stały. Cała maska pozalewana. Ja nie wiem, co się dzieje. Wyszyńskiego potok. Przecież tam jak rzeka płynęło od wszystko. Ja nie wiem. Po prostu betonoza, no nie da się ukryć. Żeśmy wspominali lata 80. Tutaj z taką koleżanką. Przecież były większe deszcze niż teraz. Gdzie to ma być wsiąkać ta woda?
1: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Wieczorem burza szalała nad Wielkopolską. Ewakuowano ponad 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim. Od dynamicznej pogody na razie nie odpoczniemy. Niemal cała Polska w alertach. IMGW wydało ostrzeżenia dla 14 województw.
7: Burze dzisiaj w godzinach popołudniowych i wieczornych będą najbardziej aktywne na wschodzie i południu kraju. W rejonie Bieszczad spodziewamy się zwiększonych sum opadów i silniejszych porywów wiatru.
1: Mówi nam Anna Gryczman z IMGW. Alerty ominęły tylko zachodniopomorskie i lubuskie. Trwa ogólnopolska peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. Od dziś można je oglądać w Warszawie. Na wyjątkowe wieczorne nawiedzenie zapraszają siostry karmelitanki Bose ze Stołecznej Woli.
8: Będzie uroczysta msza święta. Podczas tej mszy świętej zachęcamy wszystkie małżeństwa do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Pod koniec mszy świętej taki symboliczny gest związany z duchowością świętej Teresy, czyli będzie poświęcenie róż i płatków róż jako właśnie symbolu tych łask, które ona uprasza dla nas z nieba.
1: Mówi siostra Agnieszka Maria. Od Eucharystii po mszy będzie można przyjąć szkaplerz karmelitański.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęła się od apelu, na koniec jeszcze pola Grunwaldu, gdzie właśnie teraz rusza inscenizacja historycznej bitwy z 1410 roku. Na miejscu 1500 osób z bractw rycerskich z kilku państw.
9: Przyjeżdżają do nas regularnie rycerze, czy to z Czech, czy to z Włoch, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, no i oczywiście gościmy też rycerstwo z Ukrainy.
10: A najliczniejsza grupa to gospodarze.
9: Oczywiście rycerze polscy, a w drugiej kolejności rycerze litewscy.
1: To Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Całe wydarzenie potrwa do jutra. Poza inscenizacją słynnej bitwy można też podziwiać turnieje walk rycerskich, a także osadę kupców i rzemieślników.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Gotowy na wieczór?
12: Oczywiście.
11: No, ja też. To czekamy, bo za chwilę tutaj w Sopocie, w Operze Leśnej pojawią się włoskie gwiazdy Ricky e Poveri, a także Albano.
12: A my robimy wszystko, żeby słońce zaświeciło nad Operą Leśną i na dobry początek tej godziny wielki hit z roku 1980. to niemiecka formacja Goombay Dance Band i Son of Jamaica.
11: Sądzisz, że trochę z Jamajki, z Jamajki nam tutaj?
12: Myślę, że tak. Okay. Na pewno.
11: To dzień dobry, Marek Sierocki.
12: I Jan Pasterski, witamy.
13: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: No i od razu nam dopisują humory. To takie piosenki, które sprawiają, że mamy dobry nastrój. Wu Le Wu Dancer i oczywiście gwiazda dzisiejszego koncertu Ricky Epovery. Będzie też oczywiście Albano. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się próba muzyków, którzy towarzyszą dziś na scenie Albano, bowiem dziś wszystko na żywo. Tylko ja będę puszczał muzykę z płyt.
1: Ale czekaj, ale na żywo.
0: To będzie na żywo.
1: Ale też na żywo.
0: To robił na żywo.
1: Ty tu będziesz, ty tu jesteś, będziesz.
0: Też jesteśmy na żywo oczywiście z Opery Leśnej. Piękne miejsce. Ta opera ma swoją historię i zawsze włoscy wykonawcy cieszyli się tu powodzeniem. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy byłem z rodzicami w Operze Leśnej. Byliśmy wtedy na wczasach, to był rok 75. Występował tu Bobby Solo, to ten od przeboju Una Lacrima Sul Viso. No i wszystkie panie, pamiętam, podkochiwały się w przystojnym Bobbym Solo. No potem tu gościł Drupi, potem był wielki koncert w roku 2000 Viva Italia, w którym miałem swój udział, bo byłem wtedy szefem artystycznym festiwalu i ten koncert wspólnie z reżyserem Krzysztofem Jaślarem wymyśliliśmy i nad nim pracowaliśmy i wtedy też miała być grupa Ricky Epovery, ale z przyczyn takich niezależnych od zespołu nie przyjechali, a w ich miejsce przyjechała grupa Isanto California. Był też zespół Mattia Bazar, był Drupi, był świętej pamięci Toto Cotugno i był Albano. No i pamiętam też takie uszczypliwości, jakie sobie włoscy wykonawcy robili. Jeden lekko drwił z drugiego, Toto Cotugno z Albano, takie trochę szydery było poza sceną. Ale było fajnie, wesoło. No i był piękny koncert. 26 lat minęło od niego. Albano ponownie na deskach Opery Leśnej.
1: Tak, i dzisiaj mówiliśmy to już parę razy, ale być może ktoś teraz dołączył do nas, prosto z Sopotu, do Radia Plus, że Albano nie tylko zaśpiewa, ale też
0: pokaże
1: sportowe rzeczy tutaj.
0: Będzie pokazywał, obiecał nam to wczoraj.
1: Na pięściach myślisz, czy na otwarciu?
0: Nie wiem, zobaczę.
1: Ale chodzi o pompki, które będzie robił Albano, który jest w świetnej formie. Odliczamy czas do koncertu, to już coraz bliżej. Ty popijasz włoską kawę, bo skoro włoski wieczór,
0: oczywiście włoska kawa najlepsza.
1: Sprowadzona, wiesz, na dzisiaj.
0: Nie, no tu zawsze jest dobra kawa w Operze Leśnej. I ja nie ukrywam, że kiedy bywam we Włoszech, to kawa, obojętnie, pita na stacji benzynowej, czy w najmniejszym barze, czy nawet gdzieś na wsi, w jakimś takim przydrożnym sklepie, smakuje genialnie. Włosi mają taką szajbę na punkcie kawy.
1: No to w oczekiwaniu na ten koncert.
0: Espresso do pio.
1: Espresso, zapraszamy, to polecamy, my lecimy na szybką kawę i wracamy do Was już za chwilę.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
10: Hey!
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: Felicita, wielki przebój duetu Albano, Romina Power. Albano i Romina Power z tym utworem zajęli drugie miejsce na festiwalu San Remo w roku 1982. Nikt nie pamięta, kto wtedy wygrał. Znaczy, Włosi pamiętają, ale o tamtej piosence nikt nie mówi, a cały czas mówimy o Felicita, bo to jeden z takich włoskich hitów wszechczasów. Myślę, że Volare, Azzurro i Felicita to takie trzy najbardziej znane włoskie piosenki. Radość. Ten utwór niesie radość. Ja pamiętam, jak ucieszyłem się, kiedy kupiłem singiel z tym utworem. Jeden z moich kuzynów ma kolegę, który wówczas pracował w Berlinie Zachodnim i czasami przyjeżdżał do Polski, odwiedzał i przywoził nam single. Trochę one kosztowały, bo musieliśmy mu oddać w tych markach zachodnio-niemieckich. To miało swoją wartość. Wtedy docenialiśmy wartość płyt. No i pamiętam, kiedy w Hybrydach pierwszy raz zagrałem Felicita, no to wszyscy się świetnie bawili. I tak jest do dziś. To jest piosenka, która króluje na parkietach. No i niesie z sobą taką wielką radość i Albano wczoraj opowiadał nam, że gdziekolwiek śpiewa ten utwór, to zawsze ludzie znają słowa i śpiewają razem z nim.
1: To prawda, w trakcie tej rozmowy Albano mówił także o tej radości, skąd to się wzięło, że w tych takich no, nieciekawych latach 70. we Włoszech, gdzie królowała mafia, to on chciał tę piosenkę udać taki przekaz właśnie, że życie nie jest takie złe, że może być piękne.
0: Właśnie, chciał dać niezwykle pozytywny przekaz. I on taki jest, uśmiechnięty. Zauważyłeś, że wczoraj podczas całej naszej rozmowy i tej na żywo w radiu i tej poza anteną cały czas miał uśmiech na twarzy,
1: miał
0: słońce.
1: Uśmiech i to jest międzynarodowa gwiazda, którą faktycznie jest, a jednocześnie wcale się tak nie zachowuje. To jest przesympatyczny facet.
0: I zobacz, tylko skończyliśmy z nim rozmowę, ja wyszedłem na chwilę do samochodu po jakąś tam rzecz, bo dalej kontynuowaliśmy naszą audycję, a on już rozdawał autografy fanom,
1: tak,
0: już pożywał do
1: zdjęć. Już były zdjęcia. Pierwsze dzisiaj na śniadaniu się minęliśmy z rozpędu, mówię good morning, a on do mnie bonjour.
0: Buongiorno. Uśmiechnięty jak zwykle i będzie radośnie. No i będzie taki uśmiech w piosence włoskiej, bo włoskie hity takie są. A tu już docierają do nas dźwięki zespołu Albano. Muzycy już próbują swoje partie instrumentalne.
1: Wracamy za chwilę. Raz jeszcze się spotkamy w tej godzinie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Kompozycja Aleksandra Maliszewskiego i ta sekcja dęta brzmiała jak dobra zachodnia orkiestra. No taki wówczas był Alex Band, orkiestra, którą kierował Aleksander Maliszewski. Dziś właśnie, no nie orkiestra, ale zespoły, które towarzyszą naszym gwiazdom, próbują swoich sił na deskach Opery Leśnej. Brzmi to fantastycznie.
1: Ostatnie próby, tak. To słyszymy.
0: Zespół, kiedy... który będzie towarzyszył Albanu.
1: A później zespół, który będzie towarzyszył Richie Poveri, no więc to wszystko już za chwilę, bo tak jak wspominaliśmy paręnaście minut temu, dzisiaj wszystko jest w 100% na żywo, także te próby są konieczne, żeby potem nie było żadnych kwiatków.
0: Dokładnie, a w poniedziałek opowiemy Państwu w naszej przebojowej poczcie od godziny 12 do 13 wrażenia z tego koncertu.
1: Na 100% tak.
0: Przypominamy, zapraszamy do Opery Leśnej dziś wieczorem. Fantastyczny koncert Albano, a także grupa Ricky Poveri. I właśnie piosenką grupy Ricky Poveri, Come Vorrei, żegnamy się z Państwem. Takie nastrojowe piosenki Ricky Poveri też mają w swoim repertuarze i na pewno dziś ten utwór zaśpiewają.
1: Bardzo dziękujemy za ostatnie dwa dni. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski. W Sopocie było naprawdę niesamowicie przyjemnie.
1: Do usłyszenia w poniedziałek z Warszawy, zaraz po 12.00.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Pet.

0: Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Szum morza, gorący piasek i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Pozdrawiam wakacyjnie. Izabela Trojanowska.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Maszynista wykolejonego pociągu był trzeźwy. Wrócimy do wypadku w Małopolsce. Polscy pseudokibice zatrzymani za napad na autostradzie w Austrii. Szczegóły tej sprawy za chwilę. To już dziś finał pocieszenia. O trzecie miejsce na mundialu powalczą dwie piłkarskie potęgi, Francja i Anglia. Na zegarze 16. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Maszynista był trzeźwy, to najnowsze informacje po poważnym wypadku pociągu w Małopolsce. Przypomnijmy, w okolicy Wierchomli wykoleił się skład towarowy. Kilka wagonów wpadło do rzeki Poprad. W nocy udało się postawić na tory dwa z nich. Wydobycie z rzeki kolejnych umożliwi naprawa torów.
2: I musimy naprawić tory, żeby dźwig, który stoi od strony piwnicznej, mógł wjechać na te tory. Ten dźwig będzie podnosił te wagony, które są w korycie rzeki.
1: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Na miejscu pracuje też specjalna komisja, która bada przyczyny wypadku. Utrudnienia na trasie mogą potrwać nawet kilka dni. Czterech polskich pseudokibiców zatrzymanych są podejrzani o brutalny napad na przypadkowe osoby w Austrii. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Dwóch mężczyzn zatrzymano, gdy wracali do Polski. Mundurowi już czekali na nich na lotniskach w Warszawie i w Radomiu. Dwóch pozostałych wpadło w mieszkaniach w stolicy i w Ząbkach. Mężczyźni, jak informuje stołeczna policja, należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców. Wszyscy byli poszukiwani europejskimi nakazami aresztowania. Są podejrzani o udział w napadzie, do którego doszło w zeszłym roku w listopadzie na autostradzie A9 w okolicach austriackiego Gracu. Grupa pseudokibiców zatrzymała wtedy auto, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Zdewastowali samochód i dotkliwie pobili obcokrajowców. Byli oni przypadkowymi ofiarami.
1: Austriacka policja zatrzymała wtedy 25 osób. Do tej pory za ten napad przed sądem w Gracu. Wyroki od 1,5 roku do 4 lat więzienia usłyszało 8 pseudokibiców z Polski. Trwa misja szefa papieskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Gallaghera na Ukrainie. Jutro będzie reprezentował papieża na uroczystościach upamiętniających wizytę Jana Pawła II i odrodzenie Kościoła Łacińskiego w tym kraju. W piątek papieski wysłannik spotkał się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.
4: Metropolita Lwowski przyznaje, że misja arcybiskupa Gallaghera wnosi pokój i nadzieję, ponieważ reprezentuje on samego papieża. Przypomina o jego bliskości i modlitwie. Ukraińcy bardzo potrzebują takiego wsparcia, bo po 4 latach wojny gaśnie w nich nadzieja na zakończenie konfliktu. Pamiętają jednak o słowach, które skierował do nich święty Jan Paweł II. Nie lękajcie się, napotkacie trudności, ale z Chrystusem zwyciężycie. Dlatego Kościół nie ustaje w modlitwie. Po każdej mszy świętej śpiewamy suplikacje, aby prosić Boga o pokój i miłosierdzie dla naszego biednego kraju.
1: Mówił metropolita lwowski, cytowany za pośrednictwem Radia Watykańskiego. Dziś arcybiskup Gallagher jest w Kijowie, odwiedził Dominikański Instytut Teologiczny i miejsca zniszczone podczas rosyjskich bombardowań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata, czyli mecz o trzecie miejsce, a w nim dwie piłkarskie potęgi, Francja i Anglia. Trójkolorowi w półfinale przegrali z Hiszpanią 0-2, z kolei Anglicy 1-2 ulegli Argentynie.
5: Dwie potęgi, które są mocno pokiereszowane po meczach półfinale. Gra o trzecie miejsce i dla Francji, i dla Anglii to jest trochę takie zesłanie. Wydaje się, że trudno będzie się zmobilizować na taki mecz. Natomiast jak już rozbrzmiewa gwizdek sędziego i możesz coś wygrać, to lepiej wygrać niż przegrać. I myślę, że jedni i drudzy będą starali się o to trzecie miejsce powalczyć.
1: Komentuje dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Mimo, że to mecz o trzecie miejsce będzie dość ważny dla Francuza Kyliana Mbappé.
5: Kylian Mbappé, jeżeli by zdobył brązowy medal, byłby złotym, srebrnym i brązowym medalistą Mistrzostw Świata, więc takiego klasycznego hat-tricka mundialowego by zdobył.
1: Pierwszy gwizdek w finale pocieszenia dziś o 23:00.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie.
12: Mamma mia, el compresor.
13: Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też, to poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
20: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
22: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
23: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
24: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15

0: roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Na Santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

śpiewała Patty Ryan, teraz zaśpiewa nam Linda Joe Rizzo piosenkę Hard Flash Tonight. Będzie też Maurito i Buona Sera Ciao Ciao, a także duet Modern Talking w przeboju Jet Airliner.

Śpiewała Mandy Smith, teraz słynny kompozytor i producent Michel Cretu, twórca największych hitów Sandry, tym razem w solowym nagraniu Samurai, potem Sandra i piosenka, którą napisał i wyprodukował Michel Cretu, Innocent Love. Będzie też duet Wham w piosence Everything She Wants.

To był jeden z największych hitów Whitney Houston, piosenka How Will I Know, a za chwilę solowy przebój Anety Felskog z grupy ABBA, piosenka I Won't Let You Go. Potem Silent Circle i Touch in the Night, a także duet Erasure i Ola Moore.

To był duet Erasure, a teraz podopieczna Dietera Bolena z duetu Modern Talking, Sissy Catch, czyli Caroline Miller w piosence I Can Lose My Heart Tonight. Będzie też grupa Solid Strangers i Music in the Night, a także Magazine 60 w piosence Pancho Villa.

To była tytułowa piosenka z filmu Neverending Story, niezapomniana kompozycja George'a Morodera w wykonaniu Limala, a już za chwilę Szwedzi z zespołu Secret Service i Flash in the Night. Potem Ryan Paris Dolce Vita, a także Fancy w piosence Lady of Ice.

śpiewał Fancy, przed nami Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, a także Samantha Fox w piosence Nothing's Gonna Stop Me Now. Będzie też grupa Boney M i Happy Song.

To była szczęśliwa piosenka w wykonaniu grupy Bonnie M. Teraz trio Bananarama, I Want You Back. Potem Savage, Goodbye i duet Pet Shop Boys w przeboju Always On My Mind.

To była piosenka, którą spopularyzował m.in. Elvis Presley, Always on My Mind. My słuchaliśmy dyskotekowej wersji duetu Pet Shop Boys, a już za chwilę klimaty latino. Natalia Oreiro i Cambio Dolor, potem Juanes, La Camisa Negra, a także Gina G w piosence Ti Amo.

To był pochodzący z Kuby John Secada i Just Another Day, a już za chwilę pochodząca z Australii Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, potem grupa Level 42, Lessons in Love, a także Bandolero i Paris Latino.

To była francuska formacja Bandolero i Paris Latino, a przed nami Ray Parker Jr. i tytułowa piosenka z filmu Ghostbusters. Będzie też Bonnie w nagraniu Felicidad Margarita, a także Break Machine i Street Dance.

był uliczny taniec w wykonaniu francuskiej formacji Break Machine, a przed nami holenderscy DJ-e MC Michael G, DJ Swen i Holiday Rap. Będzie też grupa ABC z fragmentami przebojów grupy Chic w przeboju The Night You Murdered Love, a także trio Big Fun i ich wersja hitu Blame It on the Boogie.

To była grupa Big Fun i Blame It on the Boogie, a przed nami utwory polskie. Oto Zdzisława Sośnicka w kompozycji Romualda Lipko, Ale jak gwiazd. Grupa Kombi przypomni się utworem Nasze Rendezvous, będzie też Papa Dance i Maxi Single, a także Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz.

To był Franek Kimono, czyli Piotr Franceschi, teraz holenderski duet Fantastiki Mama Told Me, potem włoski duet Rigueira i po hiszpańsku No Tengo Dinero. Będzie też kolejny duet The Twins i Face to Face, Heart to Heart.

To był Freddie Mercury i Living on My Own, a za chwilę klasyka disco John Paul Yankee, Love is in the Air, potem duet Otto One i DISCO, a także formacja Continent No. 6 i Afro-American.

Słynna Afroameryka formacji Continent No. 6, a teraz słynny hit YMCA i grupa Village People. Będzie też Sheila w nagraniu Love Me Baby, a także Patrick Hernandez i Born to Be Alive.

To był francuski gwiazdor disco Patrick Hernandez, przed nami Gonzalez, I Haven't Stopped Dancing Yet, potem Dalida, Monday, Tuesday, Lesem Wadansera, także formacja Savoy i ich wersja klasycznego hitu Sunny Side on the Street.

Zespół Savoy utworem Sunnyside on the Street zakończył nasze sobotnie spotkanie. Zapraszam jutro w niedzielę na Muzyczny Alfabet, to o godzinie 15. Marek Sierocki, do usłyszenia.

się z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.